burzliwy statku, żamy usłat pustynię, zator z letnich wrata, krivse prawą smiluje, snikar praznik plebny, ustające predaje, kto wiesz, tam bez kucie.